ciebie ukaz. Dawaj suda, widzisz, i z Moskwy bieżol. Niech i eretyk, Gryśka Trepiew, znajesz li ty